0: somebody. Dobro jutro, 6:15 minutke, Balantoven Herceg te pozdravljam v studiu Antene in veš, kaj to pomeni, da ima prštimano res, res hudo musko.
1: Topic Fireboy, DML in Nico Santos pridejo s hitom Body.
0: Oh yes, look mal.